sabra soa. Yesu ekia mo se ya. Amen. Shrabi. Shrabi. Onya biye shrabi o. Ah! And we just have one. I want my brother. Shrabi. Shrabi. Shrabi. Shrabi. Onya biye shrabi o.